0: mame ɛtu baabi na sɛ wohaw ne mene wɔhyɛ yɛafa wɔ sɔreɛ sɛ ne mehyɛ wate todwomɔ todwomɔ todwomɔ todwomɔ wɔbɔnia
1: wo1 2 3 4 5 6